Witam serdecznie. Polskie granie w Radio Szmu. Tak, to już dzisiaj czwartek, 19. No i tam parę minut. No to trzy to jest parę oczywiście. No i teraz już więcej, bo już jesteśmy po pierwszym kawałku. 99,8 MHz. To nasza częstotliwość radiowa. I w Aberdeen w okolicy nas możecie słuchać właśnie na falach eteru. A jeżeli mieszkacie dalej, odpalacie neta, jeżeli oczywiście macie. I co? No i to samo. www.szmu.org.uk. Szmu pisane S-H-M-U. No i zakładka listyny, słuchacie, czwartek 19 czasu londyńskiego, to premiera, sobota o godzinie 8 rano, to pierwsza powtórka i druga powtórka w niedzielę o godzinie 21, także jest kiedy nas posłuchać. A co dzisiaj w programie? Tak, dzisiejsza gwiazda, bo to dzisiaj jest mono, ale w stereo, czyli jeden, jedyny, ten jedyny dzisiaj, on, wszystkie piosenki są jego. Gdy miał 18 lat, był bezdomny. A potem został jedną z największych gwiazd polskiego heavy metalu. O kim mowa? No właśnie, 13 lipca 75 lat skończył Marek Piekarczyk. Ci, którzy interesują się rockiem, wiedzą. TSA. W zeszłym tygodniu zapomniałem, co oznacza ten skrót. Teraz już pamiętam. Tajne Stowarzyszenie Abstynentów. I oczywiście TSA. Marek Piekarczyk to jest lider tego zespołu. On dołączył do tego zespołu w latach 80. chyba, tak, w latach 80. No i całkiem fajnie sobie dawali radę. Wydali kilka płyt, z tego co liczę, to poczekajcie, sprawdzę sobie. TSA to była pierwsza i zresztą z tej płyty był ten pierwszy kawałek. Potem było Spunk, potem Heavy Metal World polski, potem Heavy Metal World angielski, czyli po angielsku było, potem był Rock and Roll, 52 dla przyjaciół i Proceder. No, to są płyty TSA właśnie i wiele, wiele kawałków właśnie z tych albumów trafiło na listy przebojów. Ten, co słyszeliśmy, to w 83. To w ogóle to jest Na co cię stać. To jest pierwszy kawałek na drugiej stronie winyla. I on w 83 roku dotarł do 8 miejsca na liście przebojów programu trzeciego. No dobra, lecimy dalej, bo trzeba grać, bo to jest program właśnie grany, a nie mówiony, więc gramy dalej. Bez podtekstów TSA, kolejny kawałek.

No tak, tak, tak, tak. Bez podtekstów? To było bez podtekstów. Dokładnie. I to też z pierwszej płyty TSA. Płyta w ogóle wydana w 1983 roku. A teraz coś ciekawego o właśnie Marku Piekarczyku. Bo w ogóle urodził się 13 lipca 1951 roku w Poznaniu. Ale że jego ojciec był zawodowym wojskowym, to zmieniał miejsce zamieszkania kilka razy. Tak, a teraz coś, co on sam o sobie powiedział. Gdy miałem 18 lat byłem bezdomny, spałem na rynku w Bochni. Przyszły dziewczyny romskie, mówiły: patrz, tu jest ręka wybrańca losu, będziesz jeździł po całym świecie i śpiewał. Tak mi powiedziały. W przepowiedni usłyszał, że w 30 roku życia będzie śpiewał na dużej scenie. I to właśnie wtedy Marek Piekarczyk jako wokalista grupy TSA wykonał słynny utwór Trzy zapałki w Sopocie. Tak, i od tego czasu stał się zawodowym muzykiem. A tak w ogóle to nie wiem, czy wiecie, że on był malarzem pokojowym chyba. Tak, malarz pokojowy z kimś mi się kojarzy, dobra, ale nie będziemy wspominać. Tak, no i co teraz? Co teraz? Kolejny kawałek, jaki mam dla was, to jest z trzecio-czwartej płyty. Dlaczego tak? Bo w 84 TSA wydało drugą płytę Spunk i jeszcze jedną Heavy Metal World, ale polską, w polskiej wersji językowej. Natomiast Heavy Metal World w angielskojęzycznej wersji to było wydane w 85 roku. I właśnie nie wiem, jak to traktować, czy jako jeden album, czy jako dwa albumy, bo jak jeden, to trzecie, jak dwa albumy, to czwarty oczywiście, czwarty album. No dobra. I tytułowy kawałek Heavy Metal World, właśnie po angielsku. Tak dla naszych szkockich przyjaciół, żeby też cokolwiek zrozumieli z naszej muzyki.

0: She Cat, kocica. I to w wersji anglojęzycznej. Dobra. Siedziałem cicho pomiędzy kawałkami, bo był dżingiel, wiecie. No, nie chciało mi się. Udziela mi się po prostu wakacyjny nastrój i no, jestem trochę leniwy. Dobra, teraz troszeczkę o Marku Piekarczyku. On zawsze mówił, że jest człowiekiem o blisko 50 zawodach i z czego jego zdaniem oczywiście najbardziej oryginalnym zawodem to była funkcja wokalisty TSA. Na liście wykonywanych zawodów jest też między innymi aktor. Uwaga, aktor, tak. Grał Jezusa w sztuce Jesus Christ Superstar w Teatrze Muzycznym w Gdyni. A oprócz tego jeszcze powiedzmy sobie, że był woskarzem, ceramikiem, elektrykiem, malarzem, dekoratorem czy pomocnikiem cieśli. Nieźle, nieźle, prawda? Jak na muzyka. No, właściwie nie wiem, czy na muzyka, bo jeżeli tyle zawodów wykonywał, no to... Ale dobra, mówił o sobie, że najbardziej oryginalny to muzyk, wokalista, to niech będzie muzyk, właściwie piosenkarz. Dobra, i teraz tak, ja wam wcześniej powiedziałem, że razem z grupą TSA zagrali w Sopocie, tak, Marek Piekarczyk i TSA. W ogóle ta grupa powstała z inicjatywy Marka Andrzeja Nowaka. No i tak, w ogóle ich drogi zeszły się w 1979 roku. Najpierw zagrali właśnie koncert w Nysie, potem jeszcze w Jarocinie, no i potem już tak jakoś się złożyło. Ja wam wspomniałem wcześniej, że wydali 7 płyt, ale wydali trochę więcej, bo wydali jeszcze 7 koncertówek, a te 7, co wspomniałem wcześniej, to były płyty nagrane w studio. No w ogóle tak, był błyskawiczny sukces, bo wspomniałem TSA z 83 roku, Heavy Metal World 84, ale wcześniej w 82 roku była nagrana właśnie pierwsza koncertówka i to był live. I zresztą album się też tak nazwał, live. No dobra, wystarczy tego gadania. Lecimy dalej z kawałkami. 51 to też jeden z najbardziej... z bardzo znanych, ale może i nawet najbardziej znanych kawałków właśnie grupy TSA. Posłuchajcie.
1: Dziękuję. Pięćdziesiąt jeden.

Ale się zasłuchałem. Wiecie co? Ja mam tą płytę. Mam u siebie i biję się w piersi, bo jej nigdy nie przesłuchałem całej. Co to za płyta? Bo tu właśnie, tu było coś ciekawego. Nie wiem, czy zauważyliście, że to był koncert akustyczny. No i właśnie to była jedna z tych koncertówek właśnie takich kameralnych, gdzie TSA zagrało w Trójce akustycznie i ten koncert został zarejestrowany oczywiście i potem wydany w 1999 roku. Polecam ten album, bo no naprawdę, naprawdę daje czadów. Całkiem fajnie. Tak, to było nagranie 51. No i będzie jeszcze jeden kawałek z tej płyty. Właśnie z TSA w Trójce akustycznie, ale to będzie na sam koniec. To o nim powiem później. No jak to w grupach, które odnoszą szybko i błyskawiczny sukces, zawsze znajduje się coś, co skłóca właśnie członków grupy. No i tu też się stało tak. Tak, wydali płyty Live, TSA, Heavy Metal World w dwóch wersjach językowych. No i potem się zaczęło po prostu coś psuć. Rozpoczął się konflikt, ponieważ powstała nowa grupa, którą założyli Machel Nekrasz i Kraszewski. I oni zaprosili gitarzystę Łukaszewskiego, no i wokalistę Janusza Pyzowskiego. A to mocno zdenerwowało właśnie dwóch założycieli TSA, Marka Pikarczyka i Andrzeja Nowaka, którzy do swojej wersji TSA, uwaga, decyzją sądu, zwerbowali... W ogóle decyzją sądu zostało to nazwane TSA 99 i oni zwerbowali do grupy gitarzystę Pawła Sampura i basistę Andrzeja Walczaka, perkusistę Dariusza Biłyka. No tak. Poza tym oskarżyli Stefana Machela o bezprawne posługiwanie się nazwą TSA i ten rozpoczął nagrania płyty TSA Evolution. Ostatecznie ta płyta nigdy się nie ukazała. Po kilku koncertach w USA, w Stanach Zjednoczonych, grupy TSA, tej właściwej, no tak trzeba to nazwać, właściwej Marka Pikaczka i Andrzeja Nowaka. No, a w Polsce to TSA Evolution. Obie formacje zakończyły działalność. No i już chyba nigdy, no nie, już się nie reaktywowały. No dobra, gramy dalej i teraz już uwaga, z jedynej płyty Marka Piekarczyka, po nagraniu powiem wam, z jakiej muszę to znaleźć, bo mam gdzieś w zapiskach, a nie będę teraz szukał, na betonie kwiaty nie rosną i uwaga, to jest cover, gramy.

0: No tak, wiecie co? Bije się w piersi. Bije się bardzo mocno w piersi. Dobrze, że nie słychać było. Ale tak, no to wszystko przez moje zapiski, bo ja strasznie bazgram. I mam zapisek, mam, że oni się reaktywowali. Ja przed chwilą powiedziałem, że nie. Tak, reaktywowali się. Reaktywowali się i potem wydali jeden studyjny album nazwany Proceder w 2004 roku, a że między nimi dalej skrzyło. Zajmowali się swoimi własnymi projektami, no w końcu Marek Pikarczyk odszedł od zespołu w 2018 roku. No potem się udzielał w telewizji, z tego co pewnie pamiętacie, The Voice of Poland, potem był tam też w grupie trenerów The Voice of Senior. Ja nie wiem, naprawdę nie wiem, nie oglądałem tego, niby programy muzyczne, ale jakoś nigdy mnie nie interesowały. No słuchajcie, jeszcze raz doszło do reaktywacji tej grupy w maju 2021 roku. Jako już TSA Dream Team w składzie Marek Piekarczyk, Andrzej Nowak, Stefan Machel i uwaga, Paweł Łąciwoda. Tego możecie znać, bo on był basistą w zespole Scorpions. No i jeszcze na perkusji Zbigniew Kraszewski. Raptem po kilku koncertach w styczniu 2002 roku zmarł Andrzej Nowak i grupa zdecydowała się, uwaga, nie o zamknięciu po prostu tego rozdziału, tylko o kontynuowaniu działalności jako kwartet. Ale jak na razie jedynym kawałkiem pod tym szyldem pozostaje Baby. No. Aha, i jeszcze równolegle działa druga grupa TSA z dopiskiem MNKWL. No dobra, ale to już inna bajka, dlatego dajmy sobie z tym spokój. Dobra?
1: These are Polish tunes on 99.8 FM.
0: Tak, a ten album, co przed chwilą graliśmy kawałek, to jest album Źródło i został wydany w 2009 roku. Z tego, co tak popatrzyłem po tytułach i tam na Wikipedii jeszcze w nawiasach macie tam parę różnych dopisków, to wszystkie te kawałki to są covery. To są covery. Ten przed chwilą, co był, to był cover grupy Niebiesko-Czarni, a teraz będzie Całe niebo w ogniu. Szybciutko znajdę. To jest Michaja Burano kawałek. No, a nie pamiętam. On chyba solo śpiewał albo w jakimś zespole, ale to już nie pamiętam. Całe niebo w ogniu, Marek Piekarczyk. Cover oczywiście z płyty Źródło.

Tak, całe niebo w ogniu. To był właśnie Marek Piekarczyk. Jeżeli chodzi o życie prywatne tak, Marka Piekarczyka, to mając 27 lat, poznał 10 lat młodszą dziewczynę. 17-letnia Ewa szybko zaszła w ciążę, mieli dziecko, niestety pierwsze dziecko nie zmarło zaraz po porodzie, ale doczekali się potem, znaczy wzięli ślub ze sobą i doczekali się jeszcze dwójki dzieci. Niestety to małżeństwo nie wytrzymało próby czasu i skończyło się w 1998 roku. To był w 2002 roku podczas festiwalu imienia Ryśka Riedla w Tychach. Marek poznał Katarzynę Rogalską. Miała wtedy, uwaga, już była pełnoletnia, miała 18 lat i była młodsza od niego o 34 lata, czyli on miał 50, dobrze liczę, 2 lata, tak? Jak poznał swoją aktualną żonę. Tak, pobrali się w 2008 roku i ma z nią syna. Także Marek Piekarczyk ma w tej chwili 75 lat, 34 lata młodszą żoną od siebie. No nie wiem, jak ten gościu to robi. No, ale są tacy, co właśnie tak potrafią. No dobra, no to mam jeszcze dla was jeszcze jeden kawałek i to jest z płyty Marek Piekarczyk i Balls Power. Ten kawałek to Woodstock i tak się to nazywa i to będzie już przedostatni kawałek naszego wieczoru dzisiejszego.

0: Dobra, musimy kończyć, musimy powoli kończyć, bo mam dla was jeszcze jeden ostatni kawałek. Tak jak wam powiedziałem, TSA dla Trójki Akustycznej, czy w Trójce Akustycznie, mam dla was kawałek 52 dla przyjaciół. Wcześniej słuchaliśmy 51, a teraz będzie 52. No i oczywiście obydwa te kawałki są z tej samej płyty. Także ja już się z wami żegnam. Zapraszam na za tydzień. A co będzie za tydzień? No chyba wrócę do tego, co zapowiadałem w zeszłym tygodniu, czyli takie trochę retro big beatowe brzmienie. Także dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.
1: To jest Polskie Granie w Radiu Szmu. I dołączajcie się do nas na Facebooku na Polskie Granie w Radiu Szmu. I dziękujemy za słuchanie nas w Radiu Szmu.

Witam serdecznie. Polskie granie w Radio Szmu. Tak, to już dzisiaj czwartek, 19. No i tam parę minut. No te trzy to jest parę oczywiście. No i teraz już więcej, bo już jesteśmy po pierwszym kawałku. 99,8 MHz. To nasza częstotliwość radiowa. I w Aberdeen w okolicy nas możecie słuchać właśnie na falach eteru. A jeżeli mieszkacie dalej, odpalacie neta, jeżeli oczywiście macie. I co? I to samo. www.szmu.org.uk. Szmu pisane SHMU. No i zakładka Listen i słuchacie. Czwartek, 19 czasu londyńskiego, to premiera. Sobota o godzinie 8 rano to pierwsza powtórka i druga powtórka w niedzielę o godzinie 21. Także jest, kiedy nas posłuchać. A co dzisiaj w programie? Tak, dzisiejsza gwiazda, bo to dzisiaj jest mono, ale w stereo, czyli jeden, jedyny, ten jedyny dzisiaj. On. Wszystkie piosenki są jego. Gdy miał 18 lat, był bezdomny. A potem został jeden.

Teza to była pierwsza i zresztą z tej płyty był ten pierwszy kawałek. Potem było Spunk, potem Heavy Metal World polski, potem Heavy Metal World angielski, czyli po angielsku było. Potem był Rock and Roll, 52 dla przyjaciół i Proceder. No, to są płyty Teza właśnie i wiele, wiele kawałków właśnie z tych albumów trafiło na listy przebojów. Ten, co słyszeliśmy, to w 83. To w ogóle to jest Na co cię stać. To jest pierwszy kawałek na drugiej stronie winyla. I on w 83 roku dotarł do 8 miejsca na liście przebojów programu trzeciego. No dobra, lecimy dalej, bo trzeba grać, bo to jest program właśnie grany, a nie mówiony, więc gramy dalej. Bez podtekstów TSA, kolejny kawałek.

No tak, tak, tak, tak. Bez podtekstów? To było bez podtekstów. Dokładnie. I to też z pierwszej płyty TSA. Płyta w ogóle wydana w 1983 roku. A teraz coś ciekawego o właśnie Marku Piekarczyku. Bo w ogóle urodził się 13 lipca 1951 roku w Poznaniu. Ale że jego ojciec był zawodowym wojskowym, to zmieniał miejsce zamieszkania kilka razy. Tak, a teraz coś, co on sam o sobie powiedział. Gdy miałem 18 lat byłem bezdomny, spałem na rynku w Bochni. Przyszły dziewczyny romskie, mówiły: patrz, tu jest ręka wybrańca losu, będziesz jeździł po całym świecie i śpiewał. Tak mi powiedziały. W przepowiedni usłyszał, że w 30 roku życia będzie śpiewał na dużej scenie. I to właśnie wtedy Marek Piekarczyk jako wokalista grupy TSA wykonał słynny utwór Trzy zapałki w Sopocie. Tak, i od tego czasu stał się zawodowym muzykiem. A tak w ogóle to nie wiem, czy wiecie, że on był malarzem pokojowym chyba. Tak, malarz pokojowy z kimś mi się kojarzy, dobra, ale nie będziemy wspominać. Tak, no i co teraz? Co teraz? Kolejny kawałek, jaki mam dla was, to jest z trzecio-czwartej płyty. Dlaczego tak? Bo w 1984 TSA wydało drugą płytę Spunk i jeszcze jedną Heavy Metal World, ale polską, w polskiej wersji językowej. Natomiast Heavy Metal World w angielskojęzycznej wersji to było wydane w 1985 roku. I właśnie nie wiem, jak to traktować, czy jako jeden album, czy jako dwa albumy, bo jak jeden, to trzecie, jak dwa albumy, to czwarty oczywiście, czwarty album. No dobra, i tytułowy kawałek Heavy Metal World, właśnie po angielsku, tak dla naszych szkockich przyjaciół, żeby też cokolwiek zrozumieli z naszej muzyki.

0: She Cat, kocica. I to w wersji anglojęzycznej. Dobra. Siedziałem cicho pomiędzy kawałkami, bo był dżingiel, wiecie. No, nie chciało mi się. Udziela mi się po prostu wakacyjny nastrój i no, jestem trochę leniwy. Dobra, teraz troszeczkę o Marku Piekarczyku. On zawsze mówił, że jest człowiekiem o blisko 50 zawodach i z czego jego zdaniem oczywiście najbardziej oryginalnym zawodem to była funkcja wokalisty TSA. Na liście wykonywanych zawodów jest też między innymi aktor. Uwaga, aktor, tak. Grał Jezusa w sztuce Jesus Christ Superstar w Teatrze Muzycznym w Gdyni. A oprócz tego jeszcze powiedzmy sobie, że był woskarzem, ceramikiem, elektrykiem, malarzem, dekoratorem czy pomocnikiem cieśli. Nieźle, nieźle, prawda? Jak na muzyka. No, właściwie nie wiem, czy na muzyka, bo jeżeli tyle zawodów wykonywał, no to... Ale dobra, mówił o sobie, że najbardziej oryginalny to muzyk, wokalista, to niech będzie muzyk, właściwie piosenkarz. Dobra, i teraz tak, ja wam wcześniej powiedziałem, że razem z grupą TSA zagrali w Sopocie, tak, Marek Piekarczyk i TSA. W ogóle ta grupa powstała z inicjatywy Marka Andrzeja Nowaka. No i tak, w ogóle ich drogi zeszły się w 1979 roku. Najpierw zagrali właśnie koncert w Nysie, potem jeszcze w Jarocinie, no i potem już tak jakoś się złożyło. Ja wam wspomniałem wcześniej, że wydali 7 płyt, ale wydali trochę więcej, bo wydali jeszcze 7 koncertówek, a te 7, co wspomniałem wcześniej, to były płyty nagrane w studio. No w ogóle tak, był błyskawiczny sukces, bo wspomniałem TSA z 83 roku, Heavy Metal World 84, ale wcześniej w 82 roku była nagrana właśnie pierwsza koncertówka i to był live. I zresztą album się też tak nazywa live. No dobra, wystarczy tego gadania. Lecimy dalej z kawałkami. 51 to też jeden z najbardziej... z bardzo znanych, ale może i nawet najbardziej znanych kawałków właśnie grupy TSA. Posłuchajcie.
1: Dziękuję.

Ale się zasłuchałem, wiecie co? Ja mam tą płytę. Mam u siebie i biję się w piersi, bo jej nigdy nie przesłuchałem całej. Co to za płyta? Bo tu właśnie, tu było coś ciekawego. Nie wiem, czy zauważyliście, że to był koncert akustyczny. No i właśnie to była jedna z tych koncertówek właśnie takich kameralnych, gdzie TSA zagrało w Trójce akustycznie i ten koncert został zarejestrowany oczywiście i potem wydany w 1999 roku. Polecam ten album, bo no naprawdę, naprawdę daje czadów. Całkiem fajnie. Tak, to było nagranie 51. No i będzie jeszcze jeden kawałek z tej płyty. Właśnie z TSA w Trójce akustycznie, ale to będzie na sam koniec. To o nim powiem później. No jak to w grupach, które odnoszą szybko i błyskawiczny sukces, zawsze znajduje się coś, co skłóca właśnie członków grupy. No i tu też się stało tak. Wydali płyty Live, TSA, Heavy Metal World w dwóch wersjach językowych. No i potem się zaczęło po prostu coś psuć. Rozpoczął się konflikt, ponieważ powstała nowa grupa, którą założyli Machel Nekrasz i Kraszewski. I oni zaprosili gitarzystę Łukaszewskiego, no i wokalistę Janusza Pyzowskiego. A to mocno zdenerwowało właśnie dwóch założycieli TSA, Marka Pikarczyka i Andrzeja Nowaka, którzy do swojej wersji TSA, uwaga, decyzją sądu, zwerbowali... W ogóle decyzją sądu zostało to nazwane TSA 99 i oni zwerbowali do grupy gitarzystę Pawła Sampura i basistę Andrzeja Walczaka, perkusistę Dariusza Biłyka. No tak. Poza tym oskarżyli Stefana Machela o bezprawne posługiwanie się nazwą TSA i ten rozpoczął nagrania płyty TSA Evolution. I ostatecznie ta płyta nigdy się nie ukazała. Po kilku koncertach w USA, w Stanach Zjednoczonych, grupy TSA, tej właściwej, no tak trzeba to nazwać, właściwej Marka Pikarczyka i Andrzeja Nowaka. A w Polsce to TSA Evolution, obie formacje zakończyły działalność, no i już chyba nigdy, już się nie reaktywowały. No dobra, gramy dalej i teraz już uwaga, z jedynej płyty Marka Piekarczyka, po nagraniu powiem wam, z jakiej muszę to znaleźć, bo mam gdzieś w zapiskach, a nie będę teraz szukał, na betonie kwiaty nie rosną i uwaga, to jest cover, gramy.

0: No tak, wiecie co? Bije się w piersi. Bije się bardzo mocno w piersi. Dobrze, że nie słychać było. Ale tak, no to wszystko przez moje zapiski, bo ja strasznie bazgram. I mam zapisek, mam, że oni się reaktywowali. Ja przed chwilą powiedziałem, że nie. Tak, reaktywowali się. Reaktywowali się i potem wydali jeden studyjny album nazwany Proceder w 2004 roku, a że między nimi dalej skrzyło. Zajmowali się swoimi własnymi projektami. No w końcu Marek Pikarczyk odszedł od zespołu w 2018 roku. No potem się udzielał w telewizji, z tego co pewnie pamiętacie, The Voice of Poland. Potem był tam też w grupie trenerów The Voice of Senior. Ja nie wiem, naprawdę nie wiem, nie oglądałem tego, niby programy muzyczne, ale jakoś nigdy mnie nie interesowały. No słuchajcie, jeszcze raz doszło do reaktywacji tej grupy w maju 2021 roku. Jako już TSA Dream Team w składzie Marek Piekarczyk, Andrzej Nowak, Stefan Machel i uwaga, Paweł Łąciwoda. Tego możecie znać, bo on był basistą w zespole Scorpions. No i jeszcze na perkusji Zbigniew Kraszewski. Raptem po kilku koncertach w styczniu 2002 roku zmarł Andrzej Nowak i grupa zdecydowała się, uwaga, nie o zamknięciu po prostu tego rozdziału, tylko o kontynuowaniu działalności jako kwartet. Ale jak na razie jedynym kawałkiem pod tym szyldem pozostaje Baby. No. Aha, i jeszcze równolegle działa druga grupa TSA z dopiskiem MNKWL. No dobra, ale to już inna bajka, dlatego dajmy sobie z tym spokój. Dobra?
1: These are Polish tunes on 99.8 FM.
0: Tak, a ten album, co przed chwilą graliśmy kawałek, to jest album Źródło i został wydany w 2009 roku. Z tego, co tak popatrzyłem po tytułach i tam na Wikipedii jeszcze w nawiasach macie tam parę różnych dopisków, to wszystkie te kawałki to są covery. To są covery. Ten przed chwilą, co był, to był cover grupy Niebiesko-Czarni, a teraz będzie Całe niebo w ogniu. Szybciutko znajdę. To jest Michaja Burano kawałek. No, a nie pamiętam. On chyba solo śpiewał albo w jakimś zespole, ale to już nie pamiętam. Całe niebo w ogniu, Marek Piekarczyk. Cover oczywiście z płyty Źródło.

Tak, całe niebo w ogniu. To był właśnie Marek Piekarczyk. Jeżeli chodzi o życie prywatne tak, Marka Piekarczyka, to mając 27 lat, poznał 10 lat młodszą dziewczynę. 17-letnia Ewa szybko zaszła w ciążę, mieli dziecko, niestety pierwsze dziecko nie zmarło zaraz po porodzie, ale doczekali się potem, znaczy wzięli ślub ze sobą i doczekali się jeszcze dwójki dzieci. Niestety to małżeństwo nie wytrzymało próby czasu i skończyło się w 1998 roku. To było w 2002 roku podczas festiwalu imienia Ryśka Riedla w Tychach. Marek poznał Katarzynę Rogalską. Miała wtedy, uwaga, już była pełnoletnia, miała 18 lat i była młodsza od niego o 34 lata, czyli on miał 50, dobrze liczę, 2 lata, tak? Jak poznał swoją aktualną żonę. Tak, pobrali się w 2008 roku i ma z nią syna. Także Marek Piekarczyk ma w tej chwili 75 lat, 34 lata młodszą żoną od siebie. No nie wiem, jak ten gościu to robi. No, ale są tacy, co właśnie tak potrafią. No dobra, no to mam jeszcze dla was jeszcze jeden kawałek i to jest z płyty Marek Piekarczyk i Balls Power. Ten kawałek to Woodstock i tak się to nazywa i to będzie już przedostatni kawałek naszego wieczoru dzisiejszego.

Dobra, musimy kończyć, musimy powoli kończyć, bo mam dla was jeszcze jeden ostatni kawałek. Tak jak wam powiedziałem, TSA dla Trójki Akustycznie, czy w Trójce Akustycznie, mam dla was kawałek 52 dla przyjaciół. Wcześniej słuchaliśmy 51, a teraz będzie 52. No i oczywiście obydwa te kawałki są z tej samej płyty. Także ja już się z wami żegnam. Zapraszam na za tydzień. A co będzie za tydzień? No chyba wrócę do tego, co zapowiadałem w zeszłym tygodniu, czyli takie trochę retro bigbitowe brzmienie. Także dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.

Polskie Granie w Radiu Szmu. I dołączajcie się do nas na Facebooku na Polskie Granie w Radiu Szmu. I dziękujemy za słuchanie nas w Radiu Szmu.